kartom na burek, a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán.